0: Aż to cemeljęca we wusywaniu, to wierząc rano Bettina Wenderotowa.
1: Hej, dobre ranie. No hej, czera su zatkulario skunczny raz tak prawy z Bożomili z wedrom, a to jest odere hoczało do kuluski. Kupile czera wieczo zatkula bicztura, kak je tam bieżało, a kak su kupile suwa z litusie sezonu spokoją w tym dżęca rano słyszycie. Potom pola damy do rachlua, tam menujcy su dotal kapoce zwony z ruku zwonili, to są nitko zmieni, a też jeszcze dalsze wiece maja tam planowane krótko przed jubileum, też o tym dzień zarano wiec w powieściach, a poladamy do dalokiego świata, mianujcy do Peru w Andach, tam je młody Serb Szymon Pöpel, mnohim je u niżo znaty, je tam krosnowacz był, što je tam šo dożywił, to nam dzień zarano powieda, a też nasz serial Narodne Mienšiny dzień zarano nas oczakuje Niemcy maďarské a ich politické zastupníctvo. O tom dženca rano tiež ešte slyšíte.
0: To poteky má ešte veľa viac dženca rano. Bola nás. Aj to sa nekrymoval.
1: Šípad.

Summer in the City, Litscho Patake Mwe Mieszcze, tak rika tutun titul Joa Kokora. A hej, Litscho Mieszcze, te dożuj mit isch nitko zaso. Aste polatime na aktualne wiedro tisch, dżenca zaso, możecie so prawie wutunkać w hacze, jezoru, albo znano tisch, wykupieli kiba w pulu doma, przecież zmiemy dosć, a na dosć słońca, w biegu dnia, hakle przyzróża, so potom tisch zaso niekotrem ruczyle. Wieczo, na wieczo, oczekuje nas potom mi silniejsze szwiele, a zdzila tisch niewiedra. Wieczo prawie potom oczekuje nas samo krupy, tak wieszcze nam meteorologojo, a tyż to zaso niewiedro. W ostatnie pak cywy dzień, tużno, horco, z temperaturami hać do 5-30 stopniami. Jutce niewiedra potom oczanu, to zmiemy dalej miks ze słońca a mroczylu, aby u dnia jeno już niekotre szwiele. Tyż jutce oczekuje nas temperatury z hać do 5-30 stopniami. Szczotka piatk se wiedro potom, no haj, możesz rec trochu zmieruje, tyż to zaso słońco a mroczyle, a jeno już jednotliwe mniejsze szwiele. Pod szczotka sem żywestlipro potom spadnie na pod 30 stopniu.

Krótko po bietlnych nasiedzcie, 5.16, z radością do żywienia startowała runia Anna-Maria Brecznederec z nami do nowego dnia, ale też oni mają jeszcze ranczy postru sprzyjatowane. Mario Hess chce nas mianowicie jeszcze postrowić. Stawacz chce z nami też Daniela Hasec. A wiezo, kofi pić, możecie z Ralfom Bumium Bozium. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po nas, hać do 6.

0: Mario his je dospiewał, a z tym je nie tylko, z dupką na poszestrzyć.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre rania. Biskupstwo Drežďany Mišno je pomenovalo kontaktnú osobu za pádu zneužívania duchovnej autority, keď biskupstvo s dobom zdieľa je vozivivo poriad za obchádzanie s takými pohoškami. Neodvisný kontaktný v osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nie ste podľa biskupstva pristajené, rozmovy s nimi sú dôverlivé. Duchovný prevod, dušepastorstvo a cirkvinská autorita nemili soženie za to užívať, ľudí odvisných činiť, manipulovať a im svobodu brať. Tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulowie, doby, čera, mústvo, Słoneczna róża, 8 stáciu, bič volibulowie, tury, zatkule. 20 mústvo raješe tam lesne kupeli. Kupanski mišto Uwe Mikela je z dotalni sezonu spokojom, hač runiš bieše juli svabe mesac. Dotal bie hižo viace hač 16.000 opetuariu kupač, teko mia chuloni cywej sezonie. Pošovski kupeli zladuja dotal tež na skere miniatu sezonu, najebač toho veseli so pošovska gmina jako noše okupele, so sluša onak sto najrinčim po cvi nimske. Přirunanju hodnočenju opetovarju na Google zamestni so pošovska kupel na 8 až 40 mestne od viace hač 2000 kupelu. Nitko nadžija so tam na čopve a s tým dobre august. Dzieła za turystyczne wówicze przy Szibojskim jezoru pola Wojerec pokroczuje. Kiedy wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, wod czerowszego zapadny brio przygotuje. Za to dobia wulkę mnóstwa zimie pohybować. Nimo to kładu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chcedza potom na briohu rostliny zesadzić. Rajkaniszcze a centralne parkowaniszcze przy Szibojskim jezoru wostanie te za czas twarskich dziełów w otorenie. Zvony rachlowskie kapoki może so przychodzi też digitalnie zvonić. Z pomocą spiechowania przez lider może ho modernizowanie zvoprodzić. Dalej chcedza lica jeszcze z czyny barbić, też drewiane wałki a zapażmo z drewa ma so wuporedzić, a ze szkitom przed szkodnikami namazać. Na końcu dostanie fasada jeszcze nową barbu a zakot nowe durie. Klitu svieči rachlovská kapoka, kotraž přisúša kulovské osadže svoje stoletne vopsače. Na Vyšej šuli Slepo je sočera 5-dňovský mezinárodný médiový kemp zahajú. Jún prevedú zhromadne médiový pedagógojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempe wobdźela so serbšćinu wuknjace šulerjo Vyšeje šule Slepo a šulerjo ze Českeje z partnerskeho kubwaniša gymnazii Polička z Pardubického kraja. Dženca mate napšikvat nimsko-serbsko-český radiový přinožk a videoklip nastač. To bych upovišče, kýž namakače tež na internetnú stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Wiele, wiele słońca, dżęca, a horcy tużny dzień nas odszakuje. Pecza cice ci do samosydoma cice ci stopniu dżęca zmiejemy. Wieczor muło potom z blakami so zarimać, a te albo tam nene wedro po kraju czanecz.
0: Na puczach a na drogach, naszym końcu jest tak daleko, wszystko okej, ale jeszcze raz na to skieczpniu, ja wiem, szako zostało stajne na tempo dżarżycze, ale tutaj tydzień są w osobie wiele tempo mieri, w osobie wiele wyska, przecież to się tak mianowana Speed Week.
1: Serbski rozwóz.

Gadaj, Junu. Twoje żywienie. Poprawą przechod kryje, żeby szpatnie żywy był, a na końcu zbity był.

Krótko do cybilki, nasz jest dzień 5 godzin 42, woskicz 5. prózdnińskiego tydzienia smy. Dzieci mają tylko już jeden miesiąc prózdniny. Och, to jest wiele. A to jest wizo potem też czas, w którym już możesz się raz wuleczeć, znano, stanować, kiba niedzie daleko, k moriu, gajś też przed. W naszym dzienniejszym usuwaniu rozprawiamy o tyle wosibitym dołodłom do żywieniu. Młody Serb, ja sam jenujcy do Peru, do Andu podał, żeby tam krosnowo. Co to jest, to zonicze za pochodzinę tu w naszym programie. A już nie może oczeknąć, to polada niech to nasze app MNR Serbia, albo też na naszą internetną stronę. Tam są wosibili artykel ze spektakularnymi fotami jego krosnowanskie tury po Andach. A apropos horiny, z czego są wytlica też do horu podali? Nie trzeba jak to runie von Ande być, znano jak obiecie to Alpy, Tatry, Kirkonosze, albo też Czornobo. Potem strzelcie też rady wy, nam wasze foto, wotam a przypisajcie niekotre informacje, gdzie to je, a z kim tam jeszcze. Serbia, na kotru horu strzela wy w dolnym czasu nitko podali so krosnowali. Serbski rozwój się cipny, a wieselimy sobie wiezo przez wasze dopisy. Na jedno rysze, że to wiezo przez naszą app MDR Serbia, albo też jako mailku na serbski-program@mdr.de. Na kotru horu, z czego są nie tylko dowolnym czasu, albo prózdninach podali.

0: Runieszcze zase dożywili lube dzieci worakaustwa z ludkami, ale też dundak was zase przeproszuje mienujcy k sobu hodaniu. Što abo koho da dzieci tule wopisuje?
1: To jo kulwate,
2: to jo ty ruszkate.
3: Tam pa nesmia przewyle dzieci ore hrak in rowadzie prasne.
4: Tam si cilewle pero przycinene.
5: Tam in zasmyk. Stumu dziejens, hoka skakać, zase te rekat.
0: No a to by krótki wurysk z naszego aktualnego dundakowego hodanczka. Jeli so je czera nie jeszcze kompletno słyszeli, możecie to jeszcze raz nakwatać nasze app MNR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie. My je wam jeszcze raz wozywili. Hacz to czwotka, niech postrzecie nam prawo wotmowu. A potom z czesobu w kotole. Znano was wulosujemy za wulkę dundakowe myto. Przetoż przechadzi dundak sobotu najpierw raz prawe wuhodanie, a potom też jeszcze prajmieno sztu smieso przez dundakowe Darek Weselicz.

A z wulkim gečbu startujeme do dženstnišo servisa, do dženstnišich pokivo. Gečbu mieri so na všetkých spievarjov mužského kora Delany. Dženca večer to odmije so konječanské borské stvie vôriadna proba za příchodný vústup. Zvučovanie započne so kaž zvučené večer setných. Tutem piatom prosinskim tydzeniu maja w Szulskim Muzeju w Stroži zaso pisane poskytki za dzieci a szulariu. Dženca so z molowaniem zabieraja. Za 10 euro se tam wasze dzieci od 10 do 10 zastarani. A tyż do muzea zapadnie w Łużyce muža se dzieci wuleczeć, a to dženca od 2 do na po 4. Tam muža so ze praszynem zabierać jak je možno zo zvierata a rostliny, kotrž sú pred miliónami letami žive byli, dženca ešte dávaja? Chcete tam potekým vo fosíliach sledžič. Vobydlarský policist zahradnického zviazka pri kloštorskej vodže Andrej Kobo prevedže dženca za svoj rečnú hodinu, a to od popodňa 4 do večera 6. Zjazd serbskich spiewanskich towarstwów chce znowu z wami zromadnie spiewać, a to cele po zwuczonym waśniu preniu wutoru miesaca po takim dżęcowieczą szestrzych w kurowej rumności serbskiego ludowa ansambla Budyszynie. A w czarnym końcu je jutce zaso kinowieczą pod hołym niebiom, a to dziewieczych pokaza so film Terapii für Wikinger. Dzisiaj mężczyzna dosyć mistymie. Dobranie.

0: natočenju zromadnje z Bettine Wenderotovi, ona je moja kopilotka do dženstnišeho rania a môj štart je môj z vami do nového dňa. A to celé šo jedné, hač svuchače nás rúne na džele, doma v kuchni, abo snadno samo v dolu. My vás przewodzamy, a to jeszcze hać do dziewięćich. Mianstrujem poladniemy częcerano na wosmu stacju Zadkula Bicztury, tutaj szako jest oczera wieczor w Kulowie, w Urała. Što su tam dożywili, o tym powiada nam Franz Kliman za niekotre mięczyny, a potem podamy sobie zatejś jeszcze na cele wosybite haj puczowanie córec, respektywnie krosnowanie, a to po dwu andu. Za cieszczwo czodziny, ja tak daleko.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz.
0: Na puczach a drohach, ja tak daleko, wszystko w poriadku, tak praj mi to znamieńczy nasz wopkadny system. Jeli zostrzy inne szaminienia, zwończy tu do studia, budyżin 7.30 czy 400.

0: Krótko po 11 7 hodzin 16. Wczera wieczor kulowie bierze les na kupiel hacz do 10 jara de rebelnena. 20 mostwo bie przyszło na 8 stację Zatkula Beach Toury. W kulowie maja kuszty raz cele wosibitu atmosferu. Sztuszta miżo raz bie to znajet iż ja muszę to tak rec. A Franz Richter je jako moderator po wieczoru wet.
1: To by w obchodzie beach atmosfera. 30 stopnio hiszcze wieczor we 8, to muszą byli molosni kupać a beach volleyball rać. A gdyż by słońce przecu recza z lampkami zapikli, kisu miesz domami poesnili. Krasny to w obraz. Prawa beach atmosfera po takim ak tomu tej sztun aber tamne w odpowiedniej kupanskiej drażce. Što już bysze moto czera. A pojedali su nam w kupanskich dożywieniach.
2: Myśmy byli w 6 dzień muzi na rany kupie Mallorca, a tam byście byli z dowójkotne. W mieli zakupać.
3: Ja jestem w Kowacki przy morzu, to jest ja rana krajina, a wulkotne przybroi, a posledný tydzień w Rakuski, w horach, a tam smo so w jednym jezoru wukupali.
4: Radzio mnie raczej w skałach kupać, te najrzęcze skały są sami byli w horkach, w Miłocicach wszystko szkoda, nie są jak tak wiele ludzi tam podla, ale w horkach, tam są młode, a starsze przyjaciele podla, Roma, gdzie siedzi, no, a takie niszto, a ta wola, ty szedz mein Kunde.
5: Za mebito hat schon nicke we Lipsku pola Kosbudno See Kosi mit meinem Mama gestenta also be Jahre Jahre du gestut am nicke sinozist stopno bulia sam hinjogo bottom dover de scotchua to be genial to jewina
6: de na rechem misna je sam ja letsa kupach bo be nijes
1: ale wczera ne bich u kupanju przyszli ale ke sportwaniu dwie menchine do konca usvania be jasne mustwo swunchna roja be se znoa najsilniejsze woni dobochu we dwie mai sajbo mai przeciwo serbskiej rakiecie. Zdobyczarska mustwa Ksenia Koborec kisze leca na tujszto stacjach hiżo beach volleyball Soburała.
6: Napada nas ja to tak, gajnike nasze mustwo, kotrzeż mu runy mamo su te wone Styrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A też te podla su potom jota słonczna roża, a hewak joto potom jene cele druje meno. Spontan.
1: Przychodny tydzień je roża na redzie. Posena stacja do finala, a tam je moto Schlips a Mucha.
0: Wykuluje bieszę czera, wosma stacja, Zatkula Beach Toury, Franz Richter je rozprawiał. A do kulowskiego pogunca podamy się nidom też ze zboża przeczom.

A wiesz, czy wiesz, to by Bettinia, a mi, dżęca rano posmiok na ubiesku zwał? Dołoluje foto! Z waszego dołola przedewszym zapraszamy na kotrych horach daszcze pobyli, w Tatrach, na Czornobohu, albo dolaniże w Kirkonoszach?

Przesadź mięczino, bo na powosy mi się Helena Brezan Hedoszcena i rozpiewała, a z tym przyjęczymy nie tylko w oprocze. Pokiwam. A to započniemy z pokiwami za pruzdnińskie dzieci. Wszako też w 5. pruzdnińskim tydzeniu dość dużym dniu we Łużycy na nie czekaja. W Stróży maja dżęca też zaso pisany poskitk. A pisane to w obchodzitym zmysle tak mieniu, przetoż zabieraja sa tam dżęca z malowaniem. Za 10 euro są tam wasze dzieci w Szulskim Muzeum w Stróży od 10 do 3 zastarani. A w Muzeum Zapadnie w Łużycy zabierają się od 2 do na poszturioch z fosiliami. Spiewaria muskoho kora delane jeszcze raz wulke gieczpu, dżęca wieczo w otmie so koniecanskie boskistwie wuriadna proba za przychodny wustup. Zwuczowanie zapocznie so tyle po zwuczonym ważniu wieczo 7. Przychodna rzeczna godzina w obydlaskiego policysta zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie Andrija Kobara je dżęca od 4 do 6. Związk serbskich spiewarskich domostwów chce znowu z wami zromadnie spiewać, a to cyle po zwuczonym ważniu prynniu w utoru miesaca po takim dżęca, a to wieczor 6 w kurowie rumności serbskiego ludowego ansambla. W budyżynie tu zaja so dżęca, żona po tydzynie, hacz do końca miesaca macie tu już składność na jacerych ostrzęcach w osobite żonopułe kreacje w optacz, miejscu im na przykład w Wielbiku.

No a za wysanie byś się trebali dziwać, wam nitko przeradzu, kotre tytule na nas czekają. Słyszymy jeszcze dżęca rano Denisa Wenzla. Dejś James albo Krzeszczan Münk nam zaspiewa. A w perfektnym liczu zaspiewa nam Klemens Brankaczk. Wszystkie tutaj tytule po takim pola nas w serbskim rozwosu jeszcze zaklinkcza, hać do dziewięćich, szakos my jeszcze za was tu, a wusywamy. Wosem po osmichia, dobranie.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастов.
1: Ja, liebe Gigi, hoja, was passt auf die Ferien, 9. August, z Povestchami, was wäre Tag? Zoras, mir przewożowali to narske kuretko, żinsas mi Napoli plamyszu. Lubostczinska bajka stoi na programie. Lubostcz a zalubowanostcz. We obema słowoma sztyce słowo lubo. Ale wenni nestej to samsne. Rozdziel unamaka młody myszak, potom aż jo wielkie dyrakojstwo dożywił.
2: Myszak a myszka. Mimo miery redny myszak jo lubował mimo miery redną myszku Marianku. Raz jo se jej hopšašal.
3: Njocož byš moja nevesta, rednučka myška Marianka?
2: Mimo miery redna myška Marianka jo sežela rovno za sej před svým gledavkom a jo redovala jednu kosmicku za drugeju.
4: Ty což mi za svoju žensku myš? Ty?
3: Com, ľuba myška Marianka? By wszo za tebie gotował.
4: No, pen? Jo, pen? Jesz przez wielkie merio do tamnego kraja, żoż pysznotki na bomach rostu, a swyńsko rano barlicki dotrza wysajża, a przyjesz mi drogotki. Pytam, co rada byś twoja żeńska?
2: Myszak jo se uperał na drogu, jo se kupił kyczycu, a jo wiasłał przez wielkie merio. Na zimu pak wieczyk mec nie dujo. Nie odujko trało, a wieczio co się obrosi. Na gluku służwały doniasli rydnego myszaka k psibrogoju. Ako jo ze zecynka wecu się, jo był chroni za znieklucone myszki. Wyniogo jo se starała, młoda chorobna socza myszka, któraż pak nie była tak rydna, każ jego myszka Marianka, któraż dla jo przez wielkie merio wiasłował. Za to pak jo była luba, a jo sobie chorego myszaka starała we dnio a nocy. Za niekotare dny jo był myszak zase ustrojony, a jo psi se tak przemysłował.
3: Moja myszka Marianka joga była wiele rydniejsza, ale takie wiele ustudniejsza. Toż tak chorobna socza myszka ga nie tak rydna. Za to pak jo luba, a se we mnie starości. A poprzałem je wyna ta, ako jo mnie ustrowiwa. Na śmiesz chryga som był, dokula się okrzyła moja nadułata myszka Marianka Parlicki, a drogostki z cudzego kraja ga pytakiem mygał.
2: A tak jo se stało. Myszak jo se obszaszał chorobne socze myszki, ic ksiłabyś jego niewiesta. Miasec pyzdzie jo stojało myszecem casniku z wielkimi pismikami napisane. Rydny myszak, a myszka chorobna socza z tej se wyżyniły. A myszka Marianka, tak ludzie ulicują, jo krydnuła iści na samskim dniu szere włose, to groni, na ksiebia się jo se obnoc pokazała równa, szera smuga. A z takiej smugu ona iści zińca po pylach kania. Jeci przece iści Marianka gronie, to ja tak dokładnie nie wiem.

Redne je myšky Marianki, wiče jo kokoš Katarina tema u nas. Redne firijowe žijen vam žicim.

0: Wird Jeansechnego Souvenir Napschedein, Drastwe, Sukna, Sätze, Bluse, Schückne su Unikate, Schückne Svesuju moderne Juvenie, as Lipjansku Traditio. Povedam wird Aktie Projekta Sorbit, wes Lipjanskem Kulturnem Zentrum je. Zorsu, Uschewarki, z naszego regiona se scho kreativnego umyslili, tos my wam przedstajili kuste žien. Obrazy namakajo scho teke na naszom internetowym boku. Žin zapak, co Gregor Klim höschci nieco uzwignusz.
1: Nicjano drastwa jo nastawa we wesebne živarni projekta Sorbit, ale teke wesebne beutele a taschki, wenni pokazujo, kak wiele bocnie dajo se traditionelne serske sukno užovaš. Bianca Kubaschec a Nina Pech ste ugetowały rażone pyszne beutele ze starych szorco za wasz przyduce nakup, aber ulet ke bliskemu jazoroju. Silvia Rexowa jo ušovała mału cerenu z lipjańsku taschu, perfektne dodank za kuste outfit. A Jenny Schreiber pobito ja praktisku toletovu tobokus upcycle produktu idealne przewożowar za kosmetiku a drogowania.
0: Jo, a wiecie, namakajoszo wet żyńcajsznego w serskim kulturnym centrum je w Slepem, buszczo malcne, kuszte drastwine żil jo unikat. Ale ga nie bużos nasz slietne. Tuchelu obżeliju se uszewarki a uszewarie na prednym ubeżowaniu za modernu slepjańsku drastwu. Co tam, wen przyżo, możemy wam ulicować w septembrie. Jo, a to jo ten Tipp za Jinsa, Rio Wasch, Weshopfim, Destiku.

0: Ta kompozicija jo nastała w budyżyńskim czasu.
1: Jo.
0: 7 a 8 żaset. Kas czo wy przyszli do budyżyna?
1: 8 żaset sme szli do budyżyna, dokonaż Kobalio tam swoje jewarskie miasto miel jako dramaturg, pożdej szef dramaturg.
0: Serskiego ludowego ansambla w budyżynie?
1: Jo.
0: Nicht per Dramaturg, aber per Jehoventek-Bull-Intendant, Saskiko Ludwig-Ensembler. Wisst ihr, Gronny, liebe Zwischischer, rada taku Musiko, taku klassisku teke, operowu Musiko, a teke, Detlef Kobila, jo, juža, taku operowu balletnu Musiko komponirowa.
1: To jo velike živo, taki nieco gotowasz. Von jo tu balletnu operu komponiroval 8 a 9 żaset, jo, ta premiera była w Hanowie. To jo jeden cywy wiacorny program. Ujo ten cywy ensemble, ballet, kor, a orchester są wużadane. Ta opera Fantazja na Lubinie, to jo inspirował Kobelu k tomu, jak ja to od niego wiem, ten baseń od Čišinského. Son na Lubinie. Ja som ho vupýtala z tej opery ten spiev Mašery.

0: 您都说句话不支持你啊做一句话不不支持你给对手
1: To wiesz co, aż są 5 lat już od doma, ja podperuję kobelu w swoim żywieniu, ale w okrem tego są prezydentka towarzyszności za spechowanie serbskiego ludowego ansambla. So, a ten ansambl ma 5 lat towarzyszność za spechowanie. Spytamy za nasz ansambl podperu, ale takie krzytanie. Bożko, ta kultura jo ako najmniej spiechowana, a ten ansambl jo široko, daleko znaty reprezentant serbskiej kultury.
0: Jo.
1: No to se musi spiechować, to se musi podpierować, to pytamy przyjacielu naszego serbskiego ludowego ansambla, a ja se narzejam, aż na no se nam dali takie w Dolnoserbach, niekotarych zajomców. Namak.

To je była Maria Kobylina z muzyku w rozgronie z Aniu Kochojc Schwarzowiju. Rozgrono jo z naszego archiwa z lata 2006. Maria Kobylina nadal jest obszedliwa na muzykalickim żywieniu w Budyszynie a okolinie, ma tam takie wiele podpiery w familii, a my życzymy jej, aż ma za to nadal moc a gospół.

0: Kukuzhetsenja.
1: Gregor Wieczorek, hoże busa, jo żynca jaden a pieś zaset liet stary, ako jogo znajom, nie bużo neskerin in tom radiu, ale nieżywe naturie duce, tak życe jom jogo familia, kszutu strowost, a przeci nowe idee za uliete a wandrowania. Wet kolego werecnem gnieszcze zoria, lube gluku życenia, a dale tak wiele elana za dale dawanie a wyżywienie nasze rednie wesneje rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kupka hove mieście, a teke nasza kolegina Stefanie Krautzolz, ako jo se cestos lietmysli na zgromadne cas plas herskiego tyżynika nowe casnik. Szo dobre.

Kupka Goa, jo to była. Dowolowy czas, jo tema naszej muzyki tydzenia, a my chcemy przewożować wasze drogowania a ulety z pasującej muzyku. Żynca obspiewa polski muzykar, a graja Ryszard Rynkowski gnilstwo. Chwodne piłko pisze, we czau je lażasz, a pszyce licysz. Niewiecie znata smuszka ze sledującego spiwa, jopak, szyk przyjeżo z dali, a za nikogo nie zastanio.

A już lubę przysłuchaki, a przysłuchaki Jonasz Ustrzewański ca seminul. Wiczy jo moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa zase za was tu ze sprednymi informacjami k letosnemu festivalu podzajczno-europskiego filma wet letosnych muzejowych nocu a z wiele dalcznymi temami. Ja, Diana Szycowa, senin z wami rozszoknujom. Miesza se derje!

0: Vítam vás, hojo, saský program s kultúrnym magazínom za vás a Diana Šicová je za vás pri mikrofóne. Ljube přispucháky a přispuchárie, dosť lepego gledáme žinca. V tamnym serskym kulturnym centrum je dostaňošo veď žincajšnego jadnoráznu módu z drastvinných suknú za slepiaňskú drastvu. A my predstavíme vám tu hyši nekotaren accessoires, kenž sú nastali přes workshop projekta Zobit. V slepym dvojky cas živava jo Juliana Kaulfürstova ako rečna motivátorka za slepiaňskú sersku riec. Ninto živavena južo nikotára mjaseca ako redaktorka serskego kultúrneko casu Pisa Roslat a Sebastian Elikovský Winkler jo se z Julianu rozkranjau vo jeje cas v slepym a vo jeje plane za Roslat. A nic nasledku, gratulujeme ešte raz učobne k 8. národnému dňu. Maria Kobelina jo zachadnú sobotu tož ten cestný jubilej svýšiva. Jo, ale ako predne sú ve feriovom casu naše žiši na reže. Nečo los z našeho zvieretnýho bajku za žinca. Rýtne až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižec Sebastro.
2: Vcázkego programa.
0: Jo, ľube Žižík, hojo váš postro ve feriach 9. augustče s povesťami vo zvieretách. Coraz sme převažovali to narske kurietko, žinca sme napoli plamyšu. Ľubosčínska bajka stoj na programie. Lubosť a zalubovanosť. Ve obema slovoma štyce slovo lubo, ale v nej nestej to samsne. Rozdiel unamaká mody myšak, potom až jo velike dodakojstvo doživio.
3: Myšak a myška. Mimo miery redny myszak jo lubował mimo miery rednu myszku Marianku. Raz jo se jej obszaszał.
4: Niocoż byś moja niewiesta, rednuczka myszka Marianka.
3: Mimo miery redna myszka Marianka jo sejżyła równo za se przed swoim gledałkom, a jo rydowała jadnu kosmicku za drugieju.
5: Ty coś mi za swoją żeńską mysz? Ty?
4: Com, luba myszka Marianka, by wszo za tybie gotował?
5: No, ben, jo, ben, jesz przez wielkie merio do tamnego kraja, żoż pysznotki na bomach rostu,
4: aha,
5: a swyńsko rano barlicki do czoły sajża, a przyjesz mi drogotki. Pytam, co rada byś twoja żeńska?
4: Okej.
3: Myszak jo se uperał na drogu. Jo se kupił kyczy cun, a jo wiasłał przez wielkie merio. Na zimu pak wieczyk myc nie dujo. Nie odujko drało, a wieczio cun się obrosi. Na gluku służwały doniasli rydnego myszaka k przybrogoju. Ako jo ze zecynka wecu się, jo był chroni za znieklucone myszki. Wyniogo jo se starała, młoda chorobna socza myszka, która szpak nie jo była tak rydna, każ jego myszka Marianka, która jeż dla jo przez wielkie merio wiasłowa. Za to pak jo była luba, a jo se we chorego myszaka starała we dnio a nocy. Za niekotare dny jo był myszak zase ustrojony, a jo psi se tak przemysłował.
4: Moja myszka Marianka joga była wiele rytniejsza, ale takie wiele ustudniejsza. Toż tak chorobna socza myszka ga nie tak rytna, za to pak jo luba, a se we mnie starości. A poprzałem je wyna ta, ako jo mnie ustrowiwa. Na śmiesz chryga som był, dokula się okrzyła moja nadułata myszka Marianka Parlicki, a drogostki z cudzego kraja ga pytakiem mygał.
3: tak jo se stało. Myszak jo se obszaszał chorobne socze myszki, iz ksiłobyś jogo niebiesta. Miasec pyzdzie jo stojało myszecem casniku z wielikimi pismikami napisane. Rydny myszak a myszka chorobna socza z tej se wyżeniły. A myszka Marianka, tak ludzie ulicują, jo krydnuła iści na samskim dniu szere włose, to groni na ksiebia się jo se obnoc pokazała równa szera smuga. A z takiej smugu ona iści zińca popyla kania. Jeci psiecy iści Marianka gronie, to ja tak dokradnie nie wiem.

0: Ta kompozicija jo nastała w budyżyńskim czasu.
1: Jo.
0: 7 a 8 żaset. Kasczo wy przyszli do budyżyna?
1: 8 żaset. Smy szli do budyżyna, dok nasz kobalio tam swoje jewarskie miasto miel jako dramaturg, później szef dramaturg.
0: Serskiego ludowego ansambla w budyżynie?
1: Jo.
0: Nie spere dramaturg, a pen per żyjowen tek był intendant serskiego ludowego ansambla. Wyszczo kronili, wyszczo rada taką muzyką, taką klasyczną tekę, operową muzyką, a tekę Detlef Kobyla jo już taką operową, baletną muzyką komponirował.
1: To jo wielkie żywo, tak nieco gotowasz. On jo tu baletną operu komponirował 8 a 9 razy. Jo, ta premiera była w Hanowie. To jo jeden cewy wiacorny program. Ujo ten cewy ensemble. Balet, kor a orchester są wyżadane. Ta opera Fantazja na Lubinie to jo inspirował Kobelu k tomu, jak ja to od niego wiem, ten baseń od Ciszyńskiego. Son na Lubinie. Ja som ho wupytawan ze tej opery ten spiew Maszeri.

0: Nien to, co żyła w Budyszynie, a co jeszcze w Budyszynie gotujesz?
1: To wiesz co, aż są 5 lat już doma, ja podpieruję kobelu w swoim żywieniu, ale okrem tego są prezydentka towarzyszności za spiechowanie serbskiego ludowego ansambla. So, a ten ansambl ma 5 lat towarzyszność za spiechowanie. Spytamy za nasz ansambl podpieru, ale takie krzytanie. Bożko, ta kultura jo ako najmniej spiechowana, a ten ansambl jo široko, daleko znaty reprezentant serbskiej kultury.
0: Jo.
1: No to se musí spěchovat, to se musí podpěrovat, to pytáme přijašelů našeho serbského ludového ansambla a já se nářejám, až snáno se nám darí také v Dolnoserbách, někotarých zájemců namakáš.

0: wudzenia.
1: Gregor Wieczorek, hoże busa, jo żynca jeden a pieś zaset liet stare, ako jo go znajom, nie bużo niskeri nintom przy radiu, ale nieżywe naturie duce, tak życy jom jogo familia, kszutu strowost, a przecy nowe idee za uliete a wandrowania. Wet kolego w recnym gnieście zoria, lube gluku życenia, a dalej tak wiele elana za dalej dawanie a wyżywienie naszej rednej wiesnej rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka hove mistrze, a teke nasza kolegina Stefanie Krauzolz, ako jo se cestos lietmysli na skromatne cas plas herskiego tyżynika nowe casnik. Szo dobre.

Kupka Goa, jo to była. Dowolowy czas, jo tema naszej muzyki tydzenia, a my chcemy przewożować wasze drogowania a ulety z pasującą muzyką. Żyńca obspiwa polski muzykar a graja Ryszard Rynkowski gnilstwo. Chwodne piłko pisze, we czauje lażasz, a pszyce licysz. Niewiecy znata smuszka ze sledującego spiwa, jopak, szyk przyjeżo zdali, a za nikogo nie zastanio.

już lubię przysłuchaki, a przysłuchakie Jonasz Ustrzewański czasy minul. Widzę, jo moja kolegoka Ania Kochot-Schwarzowa zase za was tu ze sprednymi informacjami k letosnemu festiwalu podzajczno-europskiego filma wet letosnych muzejowych nocu a z wiele dalcznymi temami. Ja, Diana Szycowa, sen in z wami rozszoknujom. Mieszo se derje!